0: Kosmo po polsku.
1: Czy Niemcy w wystarczający sposób rozliczyli udział swoich przodków w nazistowskich zbrodniach? Jeszcze niedawno wśród Niemców panowało takie przekonanie.
2: Bardzo niemieckie, bardzo też zachodnie niemieckie przekonanie o tym, że myśmy robili swoje zadania domowe, że myśmy to przerobili. To oznacza, że już udało się przepracowywać ten cały wątek i ten bagaż zostawić za sobą. I to było... To było takie otwarte kłamstwo.
1: Mówi historyk profesor Felix Ackermann, który już za chwilę wytłumaczy nam, na czym polega fenomen uruchomionych niedawno w niemieckim internecie wyszukiwarek, w których szybko i łatwo można sprawdzić przynależność przodków do NSDAP.
3: Ja w ogóle dzisiaj bym każdemu odradzał, by zostać tłumaczem literatury, bo to już nie jest ten czas. Mamy sztuczną inteligencję. Kilka dni temu Stefan Twardo w Poznaniu mówił, że sztuczna inteligencja to jest fake. Jestem przeciwnego zdania. Dla mnie ta sztuczna inteligencja jest tak zaawansowana, że za kilka lat będzie tłumaczyła literaturę.
1: A to już Olaf Kühl, laureat tegorocznej nagrody imienia Karla Dedeciusa dla polskich i niemieckich tłumaczy literatury pięknej. Czy naprawdę już za parę lat taką nagrodę dostawać będą maszyny? O tym rozmawiam z Olafem Kühlem w dalszej części tego spotkania. Nazywam się Tomasz Kycia i zapraszam na
4: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
1: Ale zacząć chciałbym we własnej sprawie, czyli w sprawie Kosmo. W najbliższych dniach zapadnie decyzja o istnieniu lub likwidacji Kosmo, w tym także Kosmo po polsku. Politycy Berlina i Brandenburgii przygotowują właśnie nową ustawę kształtującą ofertę mediów publicznych w tym regionie. To właśnie w oparciu o jej zapisy dyrekcja naszej rozgłośni RBB i Rada Nadzorcza, czyli Rundfunkrat, zadecydują o przyszłości programu dla Polek i Polaków w Berlinie. Póki co pracujemy dla Was w atmosferze wielkiej niepewności, bo dyrekcja rozgłośni przymierza się do zamknięcia naszej stacji. Dlatego nie ukrywam, że z radością odbieramy wszelkie głosy poparcia z Waszej strony, ze strony słuchaczy, środowisk polonijnych, różnych stowarzyszeń i po prostu Polek i Polaków mieszkających w Niemczech. Temat Kosmo pojawił się także podczas debaty organizowanej przez RBB na falach RBB24 Inforadio i wyemitowanej 17 maja. Tematem była zbliżająca się 35. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Uczestnikami debaty byli m.in. szef ambasady polskiej w Niemczech Jan Tombiński, artysta i założyciel słupfurtu Michael Kurzweli, a także Knut Abraham, pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw współpracy z Polską oraz dr Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie. To właśnie tych dwoje podjęło temat Radia Kosmo. Oto fragment debaty.
5: Chciałbym jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię. Chodzi o informacje o Polsce w Niemczech. W tym miejscu chciałbym pochwalić gospodarza tej debaty, stację Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zarówno w audycjach radiowych, jak i w programach telewizyjnych oraz w mediach cyfrowych, a także na przykład na bardzo ważnym kanale, jakim jest Radio Kosmo, Polska rzeczywiście jest obecna, każdego dnia, tylko że tym trzeba się zainteresować.
6: Jeden tag. Und man muss sich dem nur zuwenden.
7: Chciałam tylko jakby poparcie wyrazić, bo Kosmo, pan Abraham wspomniał, bardzo byśmy chcieli, żeby działało dalej, a wiemy, że są jakieś przepychanki tutaj i może wyrazimy poparcie z podium, żeby jednak Kosmo działało i też język polski, żeby był nauczany, bo to jest wypełnianie traktatu, a przecież oba nasze państwa są państwami prawa. W związku z tym trzeba dotrzymywać traktatów, więc bardzo dobrze, żeby było to na takim poziomie, jaki był zapisany w traktacie.
1: To byli kolejno Knut Abraham, pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw współpracy z Polską oraz dr Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie. Wypowiedzi pochodzą z debaty Inforadio Forum, wyemitowanej 17 maja właśnie na antenie Inforadio. Głównym tematem spotkania była zbliżająca się 35. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Notabene rozmowę z Anną Kwiatkowską o tym, czy Niemcy są w ruinie, możecie usłyszeć w naszym podcaście Kosmo po polsku. Znajdziecie go na kanałach streamingowych i oczywiście na naszej stronie kosmopopolsku.de.
4: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
1: A teraz już zajmiemy się tematem, który ostatnio bardzo często pojawia się w niemieckich mediach, głównie na stronach Spiegel.de oraz Zeit.de czy też Zeitonline.de. Chodzi o wyszukiwarki, w których można sprawdzić ewentualną niechlubną przeszłość swoich przodków. Magazyn Spiegel reklamuje je w ten sposób. Dowiedz się tutaj, czym zajmowała się twoja rodzina za czasów Hitlera. Magazyn Der Spiegel przygotował dla Państwa miliony kart członkowskich NSDAP. Tutaj mogą Państwo przeszukiwać ten zbiór danych i stworzyć własną kartotekę. Podobną wyszukiwarkę opracował też tygodnik Die Zeit. Ten z kolei zaprasza, czy Państwa ojciec, babcia lub pradziadek należeli do NSDAP. Takie właśnie zdania możemy znaleźć na Zeit Online czy też Zeit.de. Oczywiście oba narzędzia, zarówno w Spiegelu, jak i w Die Zeit, dostępne są wyłącznie dla abonentów, czyli trzeba za nie po prostu zapłacić. Czy to przejaw nowej debaty historycznej w Niemczech, rozliczającej przeszłość konkretnych obywateli, czy raczej dodatkowe narzędzie do kwerendy w i tak już od dawna otwartych archiwach? O to chciałbym teraz zapytać eksperta, który dokładnie tą częścią historii się zajmuje. Naszym gościem jest teraz profesor historii publicznej Felix Ackermann z Fernuniversität Hagen. Witam pana serdecznie.
2: Ja witam serdecznie z Hagen.
1: Na czym polega nowość narzędzi Spiegla i Zeit Online?
2: No właściwie polega na tym, że te zespoły redakcyjne utworzyły taki łatwy dostęp do danych archiwalnych, które i wcześniej były dostępne, ale trzeba było się trochę troszczyć, albo pójść, albo samemu sprawdzić. A tu nagle po prostu jest maska, gdzie można, taka prosta maska, gdzie można wyszukiwać nazwisko dziadka.
1: My jeszcze do tego, gdzie można pójść i sprawdzić, wrócimy, bo rzeczywiście ta kwestia nie jest nowa w Niemczech, sprawdzania przeszłości i własnych członków rodziny, ale jak to wygląda u Spiegla i Zeit Online? Czy panu coś wiadomo, czy to jest, że to wyrosło na kanwie po prostu nowych technologii, czy jest podyktowane jakimś wewnętrznym sporem historyków, nową debatą?
2: Nie, właściwie nie. Punktem wyjścia jest takie archiwum wewnętrzne, taka dokumentacja partyjna NSDAP, która po prostu zawiera sporą część akt członkowskie. To są takie karteczki, takie Karteikarten, które zawierają tam datę urodzenia i przede wszystkim datę wstąpienia i związane z tym numerem. To jest dosyć ważne w kontekście tej historii, kiedy kto wstąpił, czy przed 33, czy po. I ten zbiór został odnaleziony przez amerykańskich okupantów już po wyzwoleniu i oni mają kopię tego całego zespołu i ten zespół też jest w Berlinie, więc w ogóle może każda żywa osoba może pójść w Berlinie i sprawdzić, ale musi do tego albo napisać wniosek, złożyć w Bundesarchivum, albo pójść samemu, nie? A tu nagle strona amerykańska utworzyła taki łatwy dostęp, który pozwala różnym narzędziom już cyfrowym, żeby taki szybki dostęp do ogromnej bazy danych. I na tym to polega, że jest dostęp do danych. I drugi aspekt, że w Stanach Zjednoczonych te dane nie podlegają prawu o ochronie danych niemieckiemu, więc w Niemczech można byłoby technicznie to też utworzyć, taki dostęp, ale nie wolno ze względu na to, że nawet ci naziści, członkowie partii mają prawa do ochrony ich danych osobistych.
1: No właśnie, to jest też kwestia etyczna, którą można tutaj postawić. W tej chwili, z tego co ja zdążyłem wyczytać, rzeczywiście w Spiegelu Zeit Online, w tych maszynach można bardzo łatwo sprawdzić także własnego sąsiada. No, czy to nie jest taka furtka, nie otwiera się taka furtka do takich zapędów a la Stasi?
2: Nie, tu trzeba jasno powiedzieć, nie, że

0: prawa do ochrony swoich danych, kropka, nie? I to jest problem w prawie niemieckim, że to prawo na przykład też mają żołnierze Wehrmachtu, nie? Nam byłaby potrzebna taka, że baza danych o żołnierzach Wehrmachtu, żeby sprawdzić, gdzie oni byli. Nikt z niemieckich rodzin już nie pamięta, gdzie był ich dziadek na froncie wschodnim. Jakaś tam wiadomość, że był, to jest, nie? Ale czy on był w Polsce, czy w Ukrainie, czy na Białorusi, w Rosji, to ludzie już nie pamiętają. Teraz poszło trzecie, czwarte pokolenie. I to jest też wynik tego systemu prawnego, w którym żyjemy, gdzie my szanujemy jakby indywidualność i traktujemy dane osobowe jako dobro. I to się też stosuje do nazistów. No, takie jest prawo i dlatego to jest takie ważne, że to, co teraz widzimy, tą falę jakby odkryć, ona jest związana z innym prawem, luźniejszym do ochrony danych w Stanach. Ale druga rzecz, że to jest dopiero też możliwe, dlatego że nikt, znaczy nie nikt, ale bardzo wielu rodzinach niemieckich wcześniej nie zadano sobie trud sprawdzania, na przykład w archiwum Bundesarchiv, więc to też jest inna strona tej historii.
1: Mówi pan o fali, z którą mamy tutaj do czynienia. My z Polski mamy też takie zapytania, także od słuchaczy, czytelników z naszej strony internetowej, czy tu jest coś nowego w debacie niemieckiej, czy Niemcy zaczynają w jakiś bardziej aktywny sposób zajmować się swoją przeszłością, także tą niechlubną przeszłością. Czy pan widzi także wśród historyków, że to jest jakby nowe otwarcie poprzez te maszyny, czy jest to tylko i wyłącznie, powiedzmy, owoc pewnych nowych technologii, ale te debaty o przeszłości w Niemczech się już przetoczyły?
0: Nie, to trzeba na różnych szczeblach rozpatrywać, więc to na przykład historycy niemieccy to robili swoją część jakby pracy, znaczy tam jeszcze wiele zostało, ale jednak na przykład historia okupacji tam czy Polski, czy Białorusi, Litwy jest napisana ze strony niemieckiej i my te fakty, wiele faktów historycznych jest ustalonych tak na takim szczeblu naukowym. Była robiona taka praca, że tak powiem, polityczna, na takim szczeblu polityki pamięci, takie formalne, symboliczne, czasami nawet materialne przyznanie się do odpowiedzialności za zbrodnie. Na pewno nie w całym zakresie i wiemy z debat polskich, że nie tyczyło się to też wszystkich grup ofiar w tej samej mierze, ale wynikało z tego powstania takiej nowej kultury pamięci w latach 80. takie bardzo niemieckie, bardzo też zachodnie niemieckie przekonanie o tym, że myśmy robili swoje zadania domowe, że myśmy to przerobili. Po niemiecku jest takie słowo Bewältigung, to oznacza, że już udało się przepracowywać ten cały wątek i ten bagaż zostawić za sobą. I to było takie otwarte kłamstwo, takie kłamstwo w stosunku do samych siebie, że myśmy to przerobili, dlatego my jesteśmy świetni, tak? I Niemcy mają skłonność do, no, że oni, znaczy oni, my jako społeczeństwo mamy taką skłonność do lekkiej przesady, cokolwiek robimy. I też z tą pamięcią była taka próba osiągnięcia tytułu Mistrza Świata, tak? I my mieliśmy do niedawna takie wrażenie, że my jesteśmy tymi mistrzami świata w upamiętnieniu narodowego socjalizmu. I kłamstwo polegało na tym, że nie tylko nie mieliśmy na oku wszystkich ofiar, ale też nigdy nie robiliśmy tych zadań domowych właśnie w zakresie własnej rodziny, własnego otoczenia. To było zawsze na szczeblu takim ogólnym. O zbrodniarzach, o SS, później było też o Wehrmachcie ogólnie, ale nigdy nie oznaczało to, że na przykład, dobry przykład to jest szkoła, nie? Nigdy nie było w szkole niemieckiej takiego formatu, żeby wszyscy musieli wyciągnąć dokumenty z szuflady. Nie? Można byłoby to robić w latach 80., w latach 90., jeszcze wtedy żyli dziadkowie, których można byłoby się pytać, tak? Nigdy nie było czegoś takiego na szczeblu takim ogólnopaństwowym i dlatego to zostało do dnia dzisiejszego. I tu jest z jednej strony ten postęp technologiczny, że teraz jest inny dostęp i taki wręcz lekki, tak? Że to jest fajna sprawa, sprawdzić szybko, jak tam sąsiad, nie? Czy też własny dziadek. Ale chyba chodzi też o to, że poszło nowe pokolenie, które już nie pamięta tamtych dziadków, który nie czuje się odpowiedzialny za ich tam dobre imię albo za chronienie tych

0: opowieści rodzinnych, że to nie było takie złe. Ja widzę nowe podejście i nową falę rzeczywistej chęci zrozumienia, czym się zajmowali. Tam jest dziwna rzecz w tym, że jak ktoś sprawdzi i okazuje się, że dziadek nie był w partii, to jednak jest też takie lekkie rozczarowanie, bo jednak fajnie mieć dziadka w nazistę, w tym nie dlatego, że to jest fajne być nazistą, tylko dlatego, że wtedy mamy taki jakby prywatny dostęp do tego zła. I kryje się zatem też taka cały czas fascynacja tym złem, które wytykało z polityki narodowo-socjalistów. Mm.
1: Czyli pana zdaniem to jednak, czy to dobrze zrozumiałem, to jest jednak coś więcej niż tylko, przepraszam za spłycenie tematu, zabawka, nowy tool, nowe narzędzie, to jednak jest pewne ułatwienie i otwarcie nowej debaty nowego pokolenia w Niemczech, z której mogą skorzystać także pracownicy tacy jak pan, czyli historycy.
0: Tak, znaczy akurat ja się zajmuję badaniem tych procesów, więc to jest trochę, ja patrzę trochę z innej perspektywy, ale właśnie z tej perspektywy mogę powiedzieć, że już od kilku lat jest taka nowa fala i na przykład taka obserwacja ciekawa z mojej strony jest, że jednak zdjęcia z okupowanej Ukrainy tam z samego początku ataków w lutym 2022 roku wywołały właśnie w niemieckich rodzinach taką reakcję, że jeszcze żyją dzieci, które się urodziły w 1939, podczas wojny, właściwie dzieci wojny jeszcze żyją, bo oni długo żyją. I na widok zdjęć tanków, albo też zniszczonych miast, zrujnowanych, tak, zrównowanych z ziemią tam w Mariupolu, na przykład, czy Bachmut, to jednak jest coś takiego jak taki trigger pamięci właśnie u tych też starszych ludzi, którzy no, na pewno nie byli nazistami, bo mieli tam 2-3 lata, tak? Znaczy nie uczestniczyli tak aktywnie jak ich rodzice, ale oni pamiętają ten czas i to ja widzę, że w wielu rodzinach niemieckich na przykład to, że wojna wróciła w naszą świadomość i że ona okazuje się tuż obok, to jednak ma też wpływ na to, że nagle jest zadane pytanie, a jak to było u nas w rodzinie?
1: I być może to jest właśnie to nowe otwarcie nowej debaty historyczno-politycznej w Niemczech. Spiegel i Zeit Online udostępniły narzędzia do sprawdzania przeszłości niemieckich przodków, czy byli członkami NSDAP. A dzisiaj moim i waszym gościem był profesor historii publicznej Felix Ackermann z Fern Universität Hagen. Dziękuję panu serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Dzisiaj w erze cyfrowej nie mają łatwo, bo ich praca wciąż jest czymś więcej niż wrzucaniem słów do maszyny i oczekiwaniem na wynik. Chodzi o tłumaczy literatury pięknej. Niemiecki Instytut Spraw Polskich po raz kolejny przyznał nagrodę imienia Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy i tłumaczek literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy i tłumaczek literatury polskiej. W tym roku laureatami zostali Eliza Borg za przekład powieści Kairos Jenny Erpenbeck i Olaf Kühl za przekład powieści Null Szczepana Twardocha. Olaf Kühl jest nie tylko tłumaczem, ale sam też jest pisarzem i ekspertem w dziedzinie Europy Wschodniej. Cieszę się, że przyjął moje zaproszenie do studia i jest tutaj teraz ze mną. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Witam i gratuluję nagrody Karla Dedeciusa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Piłkarze reprezentacji noszą na koszulkach gwiazdki. Ich ilość oznacza, ile razy byli mistrzami świata. Na przykład Niemcy mają 4 gwiazdki, Brazylijczycy 5, Anglicy tylko 1, bo Polacy w ogóle nie mają. A pan mógłby nosić 2 gwiazdki za tłumaczenia, bo to już druga nagroda Karla Dedeciusa.
2: Tak.
1: Notabene także Eliza Borg dostała 2 taką nagrodę, czyli właściwie w tandemie jesteście mistrzami. Czuje się pan tytanem wśród tłumaczy?
2: Nie zdradzę tutaj, jaki jestem narcystą, jak się czuję, ale dla mnie to jest wielki honor, bo ja bardzo ceniłem i cenię pana Dedeciusza. Ja go poznałem w 1984 roku, jak on zaprosił młodych tłumaczy do Darmstadtu. I ja od samego początku byłem pod wrażeniem tej osobistości. On był taki charyzmatyczny. To nie chodziło tylko o to, że on świetnie tłumaczy, ale on był osobą i przez to wiele zdziałał dla polskiej literatury w Niemczech, więc to mnie najbardziej cieszy, że jego nazwiska w tych nagrodach figuruje i mnie dobi.
1: Mhm. Na samym początku tą pierwszą nagrodę Karla Dedecjusza dostał pan za całokształt. Ciekawe, nie? Na początku. A teraz, bo nagroda zmieniła swój charakter, teraz dostał pan za konkretną pracę, za przekład powieści Nul Szczepana Twardocha. Kiedykolwiek pana zapraszam do studia, a zawsze jest to wielkim zaszczytem, bardzo często, zawsze rozmawiamy o Szczepanie Twardochu. Mhm. On się już tak trochę do pana przykleił w twórczości.
2: Jak to przykleił? Ja miałem szczęście, że tłumaczyłem na razie wszystkie jego powieści. Ja go bardzo cenię. Ja wiem, że w Polsce on wcale nie jest taki bezdyskusyjny jak tutaj, bo w Polsce ja znam intelektualistów i krytyków, którzy mówią, że on tyle sprzedaje nakładu, tylu ludzi, on nie może być wysokiego gatunku pisarzem, ale to jest ogromna pomyłka, bo on pisze ciekawe powieści, ale on ma taką bazę wiedzy i sama ta książka Nul, ona ma kilka warstw, filozoficzną, osobistą z tych bohaterów, to jest wielowarstwowa powieść i ja jestem bardzo dumny, że mogę Szczepana tłumaczyć, bo to jest wyzwanie i wielkie szczęście.
1: Ile razy kontaktuje się pan z autorem, by przetłumaczyć jego dzieło?
2: Nie często.
1: Nie?
2: Nie. Ja uważam, że tekst powinien przemawiać za siebie i to, co tam autor mi tłumaczy, chyba że w sprawach, gdzie ja czegoś nie rozumiem, jakieś terminy militarne, wojskowe i tak dalej, to ja go pytam.
1: Tak mogło być w tym przypadku?
2: Tak, ale dziwnym sposobem, tutaj miałem kontakt z nim, bo on chciał, bo tam jest, tutaj jest dużo ukraińskich, rosyjskich i takich domieszek i on chciał, żebym jak najwięcej tego zachował w niemieckim przykładzie, co nie jest proste, bo po polsku to o wiele łatwiej funkcjonuje. Bo
1: Polacy, język słowiański.
2: Język słowiański. Niemcy nie rozumieją. A tutaj na przykład na przykładzie jednego zwrotu, który publicznie nie będę powtarzał, ale on jest 10-12 razy, w ogóle Niemiec nie wie, co to jest. Chyba raz tłumaczyłem mu, o co chodzi i powtarzam ten zwrot, dwa słowa. I w nadziei, że on w końcu to oswoił. I to chyba się udało, ta mieszkantka językowa. Mhm.
1: To taka trochę żonglerka właśnie z tego, co też zresztą w jury mówi o tym, że autor, konkretnie tutaj Szczepan Twardoch, posługuje się surowym żargonem żołnierskim, językiem polskim, który miejscami przeplata się z wtrąceniami w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim. Mhm. Olaf Kühl znakomicie radzi sobie z aspektami językowymi i stylistycznymi. I co ciekawe, powieść opowiada, to dalej jury, o współczesnej wojnie w Europie z urzekającą autentycznością i epicką siłą, która przypomina dzieła Remarka, Hemingwaya i Jungera. Mm-hmm. Panu to też tak przypominało?
2: Tak, ale to nie dopiero tutaj, na przykład w powieści Pokora już była pierwsza wojna światowa. I tutaj wtedy krytycy mówili, że jak to możliwe, że polski autor, który w ogóle nie przeżył tych wojen, tak autentycznie i przekonująco pisze o tych wojnach, więc to...
1: Karl May też nigdy nie był w Stanach.
2: Właśnie. Ale ja, moim zdaniem to on po prostu, Szczepan Twardoch czuje tą wojnę. Zresztą on był często na froncie, dostarczał tam samochody i drony. Nie, to pokrowieństwo jest niesprzecznie tam z Jüngerem i Remarkiem. Mhm. Hemingway też, ale Hemingway jest nawet wymieniony tutaj w książce. Mhm.
1: Co najbardziej fascynuje pana w ogóle w literaturze polskiej?
2: To trudno mi powiedzieć, bo ja bardzo cenię Dorotę Maslowską, więc to jest zupełnie inny rodzaj literatury. Mnie fascynuje dobra literatura po prostu. Czy to polska, czy rosyjska, czy niemiecka. Nie mogę powiedzieć, że ogólnie polska literatura mnie fascynuje. Ja uważam, że w polskiej literaturze się wydaje też masę książek, które są właściwie niepotrzebne, niestety. I ja to widzę według tego, co mi przysyłają wydawnictwa do przeczytania,
1: czy warto?
2: Czy warto, czy nie? Ja mogę powiedzieć, że w 90% odmawiam.
1: Czyli jest pan w pewnym sensie także takim współtworzącym literacką rzeczywistość w języku niemieckim, bo do pana trafiają propozycje i to od pana też między innymi zależy, czy taka książka kiedykolwiek na niemieckim rynku się pojawi.
2: Tak, zależy do pewnego czasu, bo zawsze jak coś odmawiam i odmawiam dużo, wiele, to jakimiś drogami książka znajdzie swojego wydawcę w Niemczech.
1: Bo... Jak ktoś bardzo będzie chciał.
2: Tak. Więc ja nie mogę zablokować czegoś, tego nie mogę.
1: Pamiętam, że 3 lata temu, kiedy rozmawialiśmy tutaj w takiej dłuższej audycji, dzisiaj niestety nie mamy na to czasu, żeby przez pół godziny rozmawiać o fascynującym zawodzie, profesji tłumacza, odradzał pan młodemu pokoleniu, by tak z automatu wchodzić w tłumaczenie. Dzisiaj też pan tak widzi, że to naprawdę nie każdemu pan poleca zawód tłumacza?
2: Ja w ogóle dzisiaj bym każdemu odradzał był zostać tłumaczem literatury, bo to już nie jest ten czas. Mamy sztuczną inteligencję. Kilka dni temu Stefan Twardo w Poznaniu mówił, że sztuczna inteligencja to jest fake, to nie jest inteligencja, ona niczego nie umie, to jest środek tylko.
1: Ciekawe.
2: Ja jestem przeciwnego zdania. Dla mnie ta sztuczna inteligencja jest tak zaawansowana, że za kilka lat będzie tłumaczyła literaturę, więc jeżeli ktoś chce tłumaczyć literaturę, to niech to zrobi jako obok. Niech zostanie adwokatem albo lekarzem i oprócz tego w domu, jak Dedecjusz zresztą. On pracował w ubezpieczalni Allianz i wieczorem tłumaczył sobie wiersze polskie.
1: No tak, ale wtedy jeszcze nie było sztucznej inteligencji, więc ktoś to musiał robić. Dzisiaj, jeśli pan mówi, że to już zrobi sztuczna inteligencja, no to po co w ogóle jeszcze tak...
2: Ja nie wiem, czy panu opowiadałem, że 5 lat temu miałem takie seminarium na Technicznym Uniwersytecie, że pokazałem studentom 9 różnych tłumaczeń Orwella, 84 rok. Jeden był z sztucznej inteligencji, Deep Language, i poprosiłem ich zidentyfikować to, co nie człowiek robił. Oni tego nie byli w stanie, więc tak już daleko zaawansowane.
1: A to było 5 lat temu, a to się wszystko rozwija.
2: Tak, strasznie się rozwija.
1: Pamiętam, że właśnie 3 lata temu mówił pan o tym, że krótsze teksty, takie, które dotyczą naszej codzienności, już śmiało można tłumaczyć w sztucznej inteligencji. Wielu z nas przecież to robi, nie trzeba tutaj się ukrywać. Natomiast literatura piękna wciąż jeszcze potrzebuje człowieka, który czuje duszę tej opowieści, żeby wiedzieć, jak to oddać. Dzisiaj też jest pan tego zdania?
2: Ja coraz bardziej jestem skłonny do tego, żeby ta mowa o duszy, o takich rzeczach uważać jako wyjaw narcyzmu człowieka, który się nie może pogodzić z tym, że 99% jego myślenia i duszy i emocje są powtarzalne przez maszyny. To jest wielki, jak się mówi, kręgung, to jest obraza człowieczej dumy, że jest kimś specjalnym i tak dalej. Niestety ta sztuczna inteligencja nas będzie zastępować już bardzo niedługo. Mnie to bardzo cieszy, dlatego że już jestem taki stary, że nie zależę materialnie od tej pracy, to po pierwsze, a drugi to... Ta inteligencja jest takim...
1: Słuchają państwo fragmentu podcastu Niemcy z bliska, autorstwa redakcji Kosmo po polsku. Na całość zapraszam do podcastów, czyli na takie portale jak ARD Sounds, Spotify czy Apple Podcasts, albo na naszą stronę kosmopopolsku.de. A ja, Tomasz Kycia, życzę już dobrej nocy i mówię do usłyszenia. Do jutra.